0: najważniejsze sprawy związane z dalszym rozwojem województwa i kraju.
1: My name is Kenneth George Booth. At this time of my life, I'd really love to see a nice time come back again. You remember Bob sing a song?